0: se prepujata.
1: Sreda je.
2: Kovačič in Matic Kerceg. Dobro jutro.
3: No to pač ja, to rabimo neki, ne, rabimo.
1: Sreda je, Matic. Ti papir, ja, ob teh urah.
3: Dobro jutro.